0: Slušate radio Muskotanco kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sansko kantona.
0: Hit jutra.
2: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-Sansko kantona.